Wey, ayɛ nudo ice gel. Wapɔ so. Odwonko, okɔne yɛ wo ya na odi faso a, ɛyɛ dwuma te sɛ sɛ de odi ice block. Atumi di mu. Na sune mfi wo hawo ne nyina ata